normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Yeah! Aha! Woo!